the Sweethearts Obedic, Sweethearts Obedic. Svajevetska dola sejetska do zielonego. Aha, chyba wszystkie razy Polacy złączone, nieporozwolane. Come on, we want you nice and loud, everybody. Wszyscy razem. Aha, let me hear it. Aha, louder. Aha.